Malonje on Vera. Mosambiki awiri apezeka rafamosa dzika bwino mboma la Msanje mdziko la Malawi kuteteza kuitsidwa njira zopera kuti Ebola isalowe mdziko muno dzika bwino mboma la Msanje mdziko.

Malonje omvera konse kumene muli ndabweranso ndi programu ya zaulimi muli ndine firm te down pa makina a Mareldo Roberto.

Tsapano ntongi wa dzikoli Daniel Francisco Chapo afika pambuto pomwe ati atsogolere uyu ntsonkhano na chef wa malokalidade ya dzikoli ndi mkati mwa mphindi

ndiyayinka nalota pagana kala kuti ndito za kulotera panga makamaka pankhani ya banja sibwenzi pano pali mavuto aulekana chifukwa bwenzi pano wina aliyense akudziwira kuti yaya papa ndalota kale kuti sidzidzakhala bwinoyi ndiye amvula zakala adati mfuno salota idalota chiyani ndimene ndithu zikhalira amfuno salota imalota zosakhala bwino zoyipazo ndizimene ndithu imalota kusiya zabwino kusiya zothandiza ena ndichifukwa chake iyayi anandiuza zabodza zenizeni bodza bodza ndilimene limathamanga kuti anene zoona zenizeni kulephera koma bodza kulipeka pano lathamanga ndekuti udzanke ukunena kuti iyayi ndibodza posathekanso i kuti kukabwezera sionse amene adzamve zimenezo makoma tinonse konse kumene muli nkutimva

0: Kati wapampando wa komiti yoona za mapulani ndi ndalama zoyendetsera ntchito kunyumba ya malamulo wakondwa ndi momwe chigawo cha Tete chikuyendetsera ntchito yomwe zamagetsi kumidzi. Apolisi ati mirandu isanu ndi inayi yokudza anthu amene athandiza kunja kulowa mdziko muno mopanda zipaso zoyenereza yalembedwa chaka chino. Komanso tinadza ndithu ndi kuti anthu a malokalidade a Nyabandu Chintolo ndi Chimasede akhala ndi madzi abwino akumwa. Kumalawi Sergio Skispenzi anadza ndi gulu lotsogolera woyang'anira chisankhwa SADC kudziko la Zambia. Ndi mapetotu ankhani ndizowonjezerapo tatizikomo.
1: Nkhani za chigawo cha Tete ndizowonjezerapo.

pabodzi na Clayton Banda mwadzina la Radio Mosambiki takupasirani zathu zalero na midzaliziro ya chenchenyombwe salani kwenu.